Glas Ravne Gore 92,3 FM stereo Radio 3 Triple Z svake subote od 8 do 9 ujutru.